0: Triple D, man, nigga, who run? What poppin'? Chill, chill.
1: W czasach Benedykta pisał, że tam, gdzie ocean rozciąga się bez granic, jest ta bardzo głęboka otchłań wód, którą powszechnie nazywamy

nazywamy pępkiem oceanu. Mówi się, że dwa razy dziennie zasysa do siebie fale, a następnie wyrzuca je z powrotem przez basen wirowy, o którym już mówiliśmy. Twierdzi się, że statki są często wciągane z taką szybkością. Gerald z Walii, królewski urzędnik króla Henryka II, napisał: niedaleko od wysp na północy znajduje się zadziwiający wir morski, w kierunku którego ze wszystkich stron płynie prąd fal, aż, wlewając się w tajemne zakamarki natury, zostają one pochłonięte jak gdyby w otchłań. Historia Norvigae. Anonimowy mnich norweski z bogatego wieku opisuje dokładnie to samo zjawisko. Znajduje się tam największy ze wszystkich wirów, który pochłania najsilniejsze statki. W samej ziemi jest bardzo głęboka otchłań, a obok niej znajdują się pieczary z otwartymi ustami, w których wieją wiatry. Wiatry te wciągają do nich wody morskie przez ukryte przejścia w ziemi. Zamykają je w podziemiach otchłani. Potężne źródło magnetyzmu daje pewne wskazówki, jak w rzeczywistości działa centralny wir na Ziemi. Woda nie tylko jest diamagnetyczna i będzie stawiać opór przy zbliżaniu się do góry magnetycznej, tworząc otwór, ale także silne źródło magnetyczne i potężna centralna axis mundi wytworzą silne pole elektromagnetyczne lub strumień elektromagnetyczny. Przybiera ono postać toroidalnego pola elektromagnetycznego. Nawet w swoim heliocentrycznym kłamstwie przyznają oni, że ziemskie pole magnetyczne jest toroidalne lub ma kształt torusa. Imię Mercator lub Mercator redukuje 7-litrowy anagram Creator lub Kreator, Tor, toroidal lub torus. Źródło toroidalnego pola magnetycznego leży w centrum lub w oku byka, taurusa. Czy widzicie, w jaki sposób zniekształcono nazwę taurus, czyniąc z niej synonim rogatego zwierzęcia? Toroidalne pole elektromagnetyczne jest strumieniem wszystkich wibracji, częstotliwości i energii na naszej płaskiej płaszczyźnie, nieustannym tańcem tego, co powyżej i tego, co poniżej, z naszą ziemską płaszczyzną w centrum. Pole toroidalne wciąga oceany do centralnego wiru Axis Mundi. Woda wciągana do środka Ziemi nie przestaje płynąć i najprawdopodobniej jest ponownie wyciągana na obszarach Antarktydy. Dlatego właśnie jest tak dużo lodu. Zamarza on, ponieważ na zewnętrznych obrzeżach płaskiej Ziemi nie ma zbyt wiele światła słonecznego. Lód zawsze topniał w stałym tempie, co zostało ostatnio wykorzystane przez satanistyczną kabałę do napędzania oszustw związanych ze zmianami klimatycznymi.
Ten centralny wir na biegunie północnym sugerowałby również możliwe istnienie biblijnej wielkiej głębi i oferuje pewne wskazówki dotyczące istnienia wody ponad firmamentem. A wszystko to znajduje się poza zasięgiem naszego postrzegania i zostało przed nami ukryte. Jakkolwiek absurdalnie brzmi ten nieustanny recykling wody, ten sam proces zachodzi właśnie teraz wewnątrz Twojego ciała i nigdy się nie ukończy. Krew jest pompowana z organizmu do prawego przedsionka serca, a następnie kierowana przez bardziej centralną prawą zastawkę do płuc, które natleniają krew i pompują ją do lewego przedsionka na obwodzie serca, skąd jest kierowana przez centralną lewą zastawkę z powrotem do organizmu. Mówiąc o gwiazdach na firmamencie, Enoch powiedział, że zbłądzimy i weźmiemy je za bogów. Wszystkie planety w fałszywym Układzie Słonecznym noszą imiona fałszywych bogów, jak Mars, Saturn i Merkury. Wszystkie z wyjątkiem Ziemi. Ziemia to ciekawe słowo, jedyne w swoim rodzaju. Jest anagramem serca. Spójrz na pole elektromagnetyczne ludzkiego serca. To toroid. Spójrz na jabłko. Ma taki sam kształt jak toroid. Jakim owocem szatan skusił Ewę w ogrodzie, w środku ziemi? Ukryte zasięgu wzroku, jak wyżej, tak i niżej. Mikrokosmos i makrokosmos. Kto wie, co znajduje się wewnątrz ziemi, w tym centralnym wirze? Można by nim wyjaśnić zjawisko zorzy polarnej na biegunach. Być może tajemnicze zielone światło jest światłem atmosferycznym pochodzącym z wnętrza Ziemi lub światłem emitowanym na styku wymiarów. Słowo Aurora Borealis jest bardzo podobne do słowa Ouroboros, czyli węża zjadającego własny ogon, symbolu satanistycznego, który ciągle widzimy w użyciu. Wielu spekuluje, że Ouroboros symbolizuje pierścień lodowy na Antarktydzie. Ouro pochodzi od starożytnego greckiego słowa oznaczającego ogon, a Boros od starożytnego greckiego słowa oznaczającego połknięcie. Boros jest również bardzo podobny pod względem językowym do Boreas, boga północnego wiatru. Ouroboros jest również obecny w kosmologii północnej, jako koło w centrum. W Biblii określano go mianem Lewiatana, istoty nie mającej odpowiednika. Jego ogon znajduje się wewnątrz pyska. Oznacza on, że biegun północny i pierścień lodowy Antarktydy spotykają się w nieustannym, nieskończonym procesie recyklingu oceanów, spowodowanym przepływem energii z toroidalnego pola elektromagnetycznego. Symbolizuje również nieustanny taniec między dobrem a złem. Dobro jest na biegunie północnym Arktyki, a zło na Antarktydzie. Przedrostek ant w nazwie Antarktydy jest dokładnie tym samym przedrostkiem, który oznacza sprzeciw i bycie przeciwko.
Arktyka to Chrystus, a Antarktyda to Antychrystus. Tak wielu przedstawicieli satanistycznej elity ma obsesję na punkcie Antarktydy. W mitologiach tylko ludzie czystego serca mogą wejść do centrum bieguna północnego, Hyperborei, szmaragdowego miasta, rajskiego ogrodu Eden. I widzimy, jak ten motyw ciągle się powtarza w ich satanistycznym szydzeniu z naszej niewiedzy. Podczas gdy oni nieustannie prowadzą nas coraz dalej do poznania, od poznania prawdy, utrzymując nas w zakorzenieniu, abyśmy oddawali naszą energię ich satanistycznej matrycy. Ostatni film BFG pokazuje, jak bohaterowie skaczą do innej krainy w centrum, gdzie znajduje się gigantyczne drzewo. Zwróć uwagę na zorzę polarną.

0: notice the aurora. Stephen King's.
1: W serii Mroczna wieża Stephena Kinga w centrum znajduje się magnetyczna góra Meru, Rupes Nigra. Zwróć uwagę na znajomą mapę i róże Artura. Obejrzyj klip z filmu. Jakaś mapa. Ojciec pokazał mi kiedyś taką mapę. Wewnątrz okręgu jest twój świat i mój świat. A także wiele innych. Nikt nie wie ile. Mroczna wieża stoi w środku wiru, rozumianego tam od zarania dziejów. I wysyła potężną energię. Co ciekawe, Stephen King napisał również inną powieść o życiu pod kopułą. Philip Pullman napisał powieść dla dzieci pod tytułem Światła Północy, w której bohater wchodzi do krainy Pępka poprzez zorzę polarną. W podróży do środka Ziemi Juliusza Verna jej bohater wchodzi do wnętrza na północy, tuż za Islandią. W niekończącej się opowieści mamy cudowną górę. Zwróć uwagę na ten.